Amun awa so sokri na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobai no telefone ko deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo